0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio, Fruška Gora.